0: turystycznie. Tam będziemy koncentrować swoje działania także w aspekcie ruchu drogowego.
1: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji pod inspektorem Andrzejem Fijołkiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zamiast uczniów robotnicy, a zamiast dzwonków odgłosy remontów. W szkołach trwa wyścig z czasem przed rozpoczęciem nowego roku.
2: Zajęło nam to 2 tygodnie, mieliśmy tu kompleksową modernizację hali. My kończymy swoje prace, po nas wchodzi parkieciarz, który będzie robił konserwację.
3: Ale już tak spokojnie, już bez hałasu.
2: Teraz już muzyczka w tle gra i można działać.
3: Co było trzeba zrobić tutaj?
2: No tutaj musieliśmy wykonać szycie murów, ponieważ były spękania i to było na zasadzie wkuwania prętów w ściany za zbrojem specjalną masą.
3: Trwają prace w sali gimnastycznej, ale tutaj na samym wejściu też będą zmiany.
4: Tak, będzie wymieniany tarkiet na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
3: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, zniknie. Tak, tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
4: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
1: Trzymamy kciuki. A w sobockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przestępstwa z nienawiści popełniane w ostatnim czasie w Polsce wynikają z ogromnej polaryzacji społeczeństwa. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM.
6: To jest próba poszukiwania emocji wyborczej, by wygrywać wybory. Migracja i kwestie napuszczania na migrantów były przecież wielkim paliwem wyborczym dla PiS-u, dla Konfederacji, są nieustannie, i dla Konfederacji Brauna. I to, że pojawił się pan Robert Bąkiewicz, że pojawiły się zielone ludziki Brauna, to przecież jest taka próba właśnie podbijania tych emocji. Ci ludzie niczego, odwołują się do pozytywnych motywacji obrony polskich granic, obrony porządku publicznego, tak naprawdę wprowadzają zamieszanie i dopuszczają.
7: I to może przeciwko nim trzeba zacząć zdecydowanie działać. Jeżeli mówimy o nich zielone ludziki, to zielone ludziki kojarzą się z Putinem. Wiemy, jak się zakończyło niedziałanie przeciwko zielonym ludzikom
6: działamy,
7: na Krymie.
6: Działamy i wszystkie te głośne przypadki, które mieliśmy, we wszystkich tych przypadkach sprawcy zostali natychmiast ujęci. Ja przypominam, że podszywanie się, bo to jest próba podszywania się pod polskich funkcjonariuszy, przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli podszywanie się, to jest przestępstwo, naruszanie miru domowego, te kontrole lokali, z którymi mieliśmy do czynienia, to jest przestępstwo, znieważenie to jest przestępstwo i w każdym tym przypadku będziemy konsekwentnie ścigać sprawców. Jeszcze raz powiadam, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o polską policję, inne służby, Straż Graniczną, która też w określonym zakresie prowadzi postępowania przygotowawcze. Mamy potencjał do tego, by skutecznie działać i będziemy działać.
7: Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadają politycy, niektórzy politycy, o których pan mówił, także niektórzy z publicystów, oni mówią tak, no dobrze, mamy przestępstwa przeciwko Ukraińcom, przeciwko wyznawcom islamu, a co z przestępstwami z nienawiści przeciwko Polakom? Dlaczego policja nie raportuje takich przestępstw, skoro ich zdaniem, tu podkreślam ich zdaniem, relata refero, to jest rosnący problem przestępstwa z nienawiści wobec Polaków.
6: To jest kategoria, którą już wymieniłem. Przestępstwa z nienawiści motywowane
7: Ale mamy takie przestępstwa w Polsce?
6: Motywowane przynależnością narodową. Jeżeli w toku postępowania wyjdzie nam, że przestępstwo przeciwko Polakowi było motywowane przynależnością narodową, faktem, że jest Polakiem po prostu, no to w
7: statystykach... Ale były takie przestępstwa ostatnio w statystykach?
6: Nie.
7: Czyli to jest dęcie w jakąś taką trąbkę, która nie istnieje.
6: Nie chcę wyraźnie powiedzieć. My nie mamy żadnego powodu, żeby ukrywać jakiekolwiek dane dotyczące statystyk kryminalnych. Mamy dużą skuteczność przestępstwa kryminalne, jak powiedziałem, wyraźny spadek w przestępstwach drogowych tak samo. I w związku z tym nie mamy żadnego powodu, żeby nie podawać rzeczywistego stanu rzeczy. Zresztą byłoby to karygodne, bo po prostu co do faktów się nie dyskutuje.
7: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o przestępstwa popełniane przez Ukraińców? Bo też cały czas słyszymy, odkąd wpuszczono Ukraińców, dodajmy, że mówią to często politycy, którzy słusznie wyrazili zgodę na wjazd uchodźców do Polski. Ale odkąd przyjechali Ukraińcy, to mamy dużo wyższą przestępczość. To się sprawdza w statystykach, jeśli chodzi o przestępczość dokonywaną przez Ukraińców.
6: To jest na szczęście niewielki procent, jeżeli chodzi o przestępczość cudzoziemską, popełnianą przez cudzoziemców, około 6%. W tamtym roku...
7: 6% przestępstw popełnianych popełnianych przez cudzoziemców jest popełnianych przez Ukraińców?
6: Nie.
7: Ogólnie?
6: Wszystkich cudzoziemców.
7: 6% wszystkich przestępstw popełniają cudzoziemcy.
6: Tak, Ukraińcy najwięcej, dlatego że to jest największa w Polsce populacja. No, ponad milion, półtorej miliona ludzi. Półtora miliona ludzi. Jeżeli odniesiemy to do innych grup, no to jest zdecydowanie kilka razy więcej. Natomiast pozytywne jest to, że w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba tych przestępstw spadła w stosunku do 2025 roku, więc przynosi efekty ta polityka, którą prowadzimy, zasada zero tolerancji dla przestępstw popełnianych w Polsce przez cudzoziemców, naruszania porządku publicznego czy stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa, deportacji, najkrócej mówiąc.
7: Przemysław Czarnek właśnie was wyzywał, że za mało deportujecie.
6: No to dobrze by było, gdyby pan Czarnek był w rządzie, przypomniał sobie rok, no na przykład 22, w którym skutecznie doprowadzili do skutecznych deportacji 3 tysięcy ludzi, a my w roku 25 10 tysięcy, to jest trzykrotnie więcej, więc te wezwania po prostu nawet wiedzy elementarnej nie ma, nie potrafi skojarzyć tego, że nic, znaczy, że w porównaniu z nimi robimy w tej sprawie kilkakrotnie więcej.
7: Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii przestępstw z nienawiści i ich obrony. Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych, czyli na przykład policjanta, strażnika granicznego czy strażnika więziennego na 5. miejscu w każdym okręgu wyborczym. Co na to MSWiA? Bo to będą, no to część z nich, część z tych ludzi to będą, no, ludzie podlegli MSWiA.
6: No, wielkim wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że służby są poza polityką. PiS próbował zapisać Straż Pożarną, policję próbowali zapisać Straż Pożarną i policję do PiS-u. Na szczęście to się nie udało od 23.
7: No, ale teraz korona próbuje zapisać iluś ludzi, oni wrócą do służby. Część z nich nie dostanie się do Sejmu. Polskie prawo głosi dokładnie tyle. Oni mają prawo wystartować, składają wtedy raport do przełożonego, on ich wysyła na urlop bezpłatny, ale jeśli się nie dostaną do Sejmu albo do Senatu, no to wracają do służby. I trudno mi sobie wyobrazić Ukraińca, który przychodzi zgłaszać sprawę, patrzy się, a tu gość siedzi na komendzie, który przed momentem startował z list wyborczych Brauna i opowiadał rzeczy, no, skandaliczne o Ukropolin.
6: To chodzi w ogóle o to, by służby były poza polityką. I to chciałem pokazać to działanie ostatnich lat, w którym wyraźnie komendanci naszych formacji otrzymali jasne zalecenie, że funkcjonariusze muszą wybierać się. Albo realizują się w karierze zawodowej, w instytucjach, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli, albo wybierają karierę polityczną.
7: Pozwala to zrobić. To znaczy, co w takiej sytuacji? Wrócę jeszcze raz do tego pytania. Jest sytuacja, startuje policjant z list Grzegorza Brauna. No i jeśli się nie dostanie, to wróci czy nie wróci? Prawo mu pozwala wrócić. Może trzeba zmienić prawo?
6: Prawo pozwala podejmować komendantom tych formacji decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, jeżeli jego postępowanie ze względu na dobro, formacji. Już dziś mamy taką sytuację, że prawo nie zabrania łączyć mandatu radnego z aktywnością w służbach i mimo tego bo to byli ludzie, którzy byli już w służbie, byli już radnymi w 23 roku, ale mamy 2-3 takie przypadki w skali kraju, w których budzi to duże emocje społeczne, dlatego że przy tak dużej polaryzacji ten funkcjonariusz siłą rzeczy musi się zaangażować po jakiejś stronie, a nie po stronie wszystkich obywateli. Najkrócej mówiąc, nie ma zgody i ktoś, kto podejmie decyzję o karierze politycznej, w szczególności, jeżeli ktoś będzie podejmował decyzję o wyborze kariery politycznej, to musi zapomnieć o karierze w służbach.
1: Powiedział Tomaszowi Telikowskiemu Czesław Mroczek, wiceszef resortu spraw wewnętrznych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dobra, dobra, dobra. Nowska. Dobra, nowska. RMF Celtic.

0: Słuchacie stacji RMF Celtic.
1: Now, right boys, we're on the march. Shut up.

0: Tu Marek, Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: skać harmonia. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: To było dla was Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Jestem, witam, zapraszam. Zarzuty dla około 20-letniego mężczyzny, który w wielkopolskiej Trzciance zabił własnego ojca. Tym otwieramy fakty później o zmaganiach polskich strażaków z ogromnymi pożarami w Hiszpanii. W faktach także ważne informacje dla miłośników Pulp Fiction oraz sportu. Magdalinet z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju w Kanadzie. Szereg zarzutów usłyszał niespełna 20-letni mieszkaniec wielkopolskiej Trzcianki, który w weekend zabił swojego ojca oraz zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Michał H. najpierw pokłócił się ze swoim ojcem. W czasie awantury wyciągnął miecz, którym ranił 56-latka. Ofiara zdążyła uciec z bloku, a w międzyczasie zaalarmowani sąsiedzi wezwali służby. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci, napastnik nagle ranił jednego z funkcjonariuszy. Drugi próbował uspokoić mężczyznę, ale ten, widząc leżącego na ziemi ojca, ponownie go zaatakował, doprowadzając do jego śmierci. Napastnik nie stosował się do apeli i ostrzeżeń policji, dlatego funkcjonariusze użyli broni palnej. Ranny policjant i napastnik trafili do szpitala. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na drugiego funkcjonariusza i kierowania gruźb do jednego z sąsiadów. Grozi mu dożywocie.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Tam ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa prezydenckiej kancelarii, oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Myszczenko. Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz, który również ma teraz zostać wiceministrem spraw zagranicznych. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. W niedzielę polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, około 100 kilometrów na zachód od Madrytu.
4: Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
2: Mówił na antenie internetowej Radia RMF24, brygadier Paweł Dąbrowa.
5: Fakty ze świata popkultury w RMF FM.
2: Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Uma Thurman w tańcu z Johnem Travoltą. Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, stał się on częścią historii kina i mody. All right, let's
6: see what you can do. Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę. Na scenie w Jack Rabbit Slim tańczą Uma Thurman i John Travolta jako Mia Wallace i Vincent Vega w twiście do piosenki Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15,000. Aukcja w Los Angeles 26 sierpnia.
2: W faktach teraz sport. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Po 2 godzinach walki pokonała Kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1, 6-4. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Iwa Jowić. Do drugiej rundy awansowała też Magdalena Fręch, która zmierzy się również z Amerykanką Jessica.

0: Pegulą. Niezwykły wyczyn Polaka oficjalnie rekordem Guinnessa. Maciek Rutkowski, 6-krotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski w windsurfingu, we wrześniu ubiegłego roku podjął próbę przepłynięcia Bałtyku ze Szwecji do Polski na desce z żaglem. Trasę około 227 km pokonał w rekordowym czasie 8 godzin i 28 minut. Po 10 miesiącach rekord został oficjalnie uznany. Z nowym rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Rekord Guinnessa oficjalnie został pobity. Ty kiedyś o tym dowiedziałeś?
2: Dowiedziałem się o tym jakoś w połowie lipca, ale tak się akurat złożyło, że dosłownie sekundę przed wylotem na Puchar Świata, więc teraz był dobry moment, żeby to ogłosić. No, minęło raptem 10 miesięcy od przepłynięcia, od tego challenge'u przepłynięcia Bałtyku, więc tak naprawdę już chyba o tym zapomniałem i tak trochę zaakceptowałem, że być może tego rekordu nie będzie po prostu.
1: Zmieniło się trochę spojrzenie na to, na ten wyczyn, na to, co się wtedy stało we wrześniu?
2: Nie, totalnie nie. To jest, myślę, że ja ciągle zawsze idę do przodu i nigdy nie mam jakichś takich, nie gloryfikuję za bardzo przeszłości i swoich jakichś osiągnięć, więc może kiedyś za 20 czy 30 lat, ale tak naprawdę to jest po prostu chyba fajna rzecz, żeby sobie gdzieś tam powiesić.
1: Dlaczego było trzeba tyle czekać na ten oficjalny wpis?
2: Są dwie drogi. Możesz mieć albo przedstawiciela Guinnessa u siebie na wydarzeniu, natomiast my mieliśmy 2-tygodniowe okno pogodowe, więc byłoby to bardzo trudne, praktycznie niewykonalne. Albo możesz złożyć dowody po wydarzeniu i wtedy jakby weryfikacja i późniejsza ratyfikacja tego rekordu po prostu trwa. I totalnie nie masz pewności, czy będzie trwała na przykład 2 czy 20 miesięcy.
1: Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na plaży. Przyznam szczerze, ledwo co szedłeś, no jednak taki wysiłek, a teraz mówisz, że ledwo co pamiętasz ten wyczyn. Jak wrócić do siebie po takim wysiłku?
2: 9 dni po tej akcji, kiedy się widzieliśmy na plaży we Władysławowie, miałem Puchar Świata już w Niemczech, więc musiałem bardzo się sprężyć z regeneracją, dużo fizjoterapii, krioterapii, sauny, no po prostu dobrych ludzi wokół siebie, którzy wiedzą jak to zrobić i są w stanie ci pomóc. Całe szczęście, no mam już trochę doświadczenia czy z regeneracją, czy z różnymi drobnymi urazami, więc tych ludzi wokół siebie mam. Nie ukrywam, że te 9 dni to było na styk. Pierwsze 2 dni po prostu leżałem w łóżku i spałem większość czasu, ale jakoś tam się udało, no. Aczkolwiek wspominam ból pleców i tam dwójek i czwórek, wspominam do dziś, to na pewno.
1: Ten początek taki spokojny tego płynięcia, on też był wyczerpujący? Czy już jednak ten pęd przy tych 3-metrowych falach?
2: Nie, no przede wszystkim ten początek był lekkim zaskoczeniem, bo prognoza była bardzo dobra. Miało wiać od samego wybrzeża Szwecji, a w pierwsze 2 godziny zrobiłem 8 kilometrów. No w takim tempie bym nie dopłynął, tak? To jest tempo naszych herosów, pływaków, którzy przepłynęli w pław mniej więcej, tak? Właśnie tam 3-4 kilometry na godzinę. Więc ja bym tego w takim tempie po prostu na desce nie przepłynął. Całe szczęście po 2 godzinach gdzieś tam ten wiatr się pojawił i w kolejne 6,5 godziny zrobiłem 220 km. Więc jak już zacząłem płynąć, to trochę się uspokoiłem, że pewnie się uda. Natomiast gdzieś tam po 3 godzinach płynięcia zaczęły się dziać rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłem. Czyli na przykład jakieś dziwne rzeczy z układem nerwowym, takie kognitywne, dziwne doznania, że trochę gorzej widzisz, że trochę gorzej procesujesz informacje, które są i tak dalej. Warunki były dalekie od optymalnych, bo mieliśmy dużą falę, dzień wcześniej po prostu bardzo mocno wiało. No i ten środek, gdy nie widzisz nic, nie wiesz do końca, bo ja też nie miałem przy sobie takich przyrządów, żeby wiedzieć, ile zostało do końca i tak dalej. Na radiu ledwo słyszysz, jest bardzo trudna komunikacja i ja widzę tylko swoją prędkość, która przy takich warunkach była po prostu bardzo niska. Nie było to łatwe, natomiast pomaga trochę fakt, że jak jesteś w połowie, no to przecież nie zawrócisz, no bo to nie ma najmniejszego sensu, równie dobrze możesz płynąć po prostu w zadaną stronę.
1: Już bliżej do domu.
2: Dokładnie, no już jak jesteś za połową, no to po prostu nie ma opcji.
1: Który moment najbardziej zapamiętasz? No już po tych 10 miesiącach, jak można było to sobie wszystko ułożyć w głowie?
2: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało. I pamiętam, że im bliżej wybrzeża, tym te warunki robiły się lepsze, fala się zmniejszała, wiatr był równie dobry cały czas i jakoś tak po prostu zaczęło iść z górki. Pamiętam też, że dopłynęliśmy do inwestycji, do wiatraków powstających na dnie morza. I ja jakby wiem, że polskie wody terytorialne mają 12 mil i myślałem, że zostało 12 mil, a to się okazało, że to jest jakaś tam specjalna strefa taka właśnie pod te wiatraki, 20 kilka mil od brzegu, więc różne były emocje.
1: Czy dziś byś to powtórzył?
2: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny, czy jakiś taki wewnętrzny cel, że chcę pobić ten rekord, bo ten rekord jest absolutnie do pobicia. Natomiast no raczej jestem takim gościem, któremu się nudzą rzeczy dosyć szybko, więc chyba nie chciałbym po prostu zrobić coś równie fajnego, ale być może trochę w innej dziedzinie, czy w jakiejś na jakimś innym polu.
1: Czy to nie było takie straszne też wspomnienie, takie męczące, że nie powtórzyłbyś już tego nigdy?
2: Na plaży, jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
1: No właśnie.
2: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie i tak dalej, więc bardzo szybko się zapomina o tych skrajnie negatywnych emocjach. Ja tak mam, że nauczyłem się po prostu nie trzymać tej traumy.
1: Piękny wyczyn, rekord Guinnessa jest. Co dalej? Co dalej z twoją karierą w tym momencie?
2: Cały czas aktywnie się ścigam w Pucharze Świata, walczę o kolejne Mistrzostwa Świata. Obiecałem sobie, że ten sezon będzie trochę ciszej o mnie, w sensie takim, żeby się aż tak dużo nie działo i żeby móc się faktycznie skupić w 100% na sporcie i tak nie gnać z milionem projektów przed siebie, ale to się średnio udaje i cały czas gdzieś tam w tle różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy się kiełkują i różne jakby ziarna zostają zasiane, więc myślę, że wkrótce będziemy ogłaszać jakieś kolejne ciekawe rzeczy.
0: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Maćka Rutkowskiego, którego wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Przypomnę, na desce windsurfingowej w niecałe 8,5 godziny pokonał około 227 kilometrów ze Szwecji do Polski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po godzinie trzeciej, to jest ta właściwa pora, o której rozpoczyna się program.
4: Od dnia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoim

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: O tej porze w RMF FM poinformuje was Mateusz Bożek.
2: Na początek tego wydania faktów ważne wieści dla kierowców z trasy S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Powiemy też o planach rządu dotyczących obniżki cen paliw. Z resortu energii płyną nowe informacje. A na koniec o kosmicznych planach kopalni Wujek. Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Rychnowa to odcinek Ostróda-Olsztynek. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej? To wyjaśni reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
4: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
3: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
2: Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła już szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ruszyły pilne prace związane z pogłębieniem morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzeg. Dzięki temu plaża staje się większa.
5: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
6: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
7: Tyle miejsca jest też.
6: Piach nie sypałby na patelnię.
7: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
6: Tak.
7: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
8: Tak.
7: Jest? Nie ma go?
8: Jest. Dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
7: To jest porządny kawałek.
8: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
9: Różne z dna, no niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
2: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
11: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
2: Wczoraj z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Niezwykle skomplikowany

0: Operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Właściwie przebudowę niemal całego serca.
1: No to była bardzo skomplikowana operacja, tak nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją. Z tego powodu, że tutaj mamy wykonany kilka zabiegów jednoczasowo. Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Zabieg jest bardzo złożony i tak jak mówił pan doktor Zaleski, wymaga dużo czasu, wieloetapowości, no i także dwóch zabiegów kardiochirurgicznych, żeby to wszystko poszło sprawnie. Niestety rozległość tego zabiegu jest olbrzymia, tyczy większości tkanek mięśnia sercowego, jak również naczyń odchodzących od serca, w związku z czym bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd, czy doszyć, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, łatkę nie tak jak trzeba, w związku z czym wyniki tych zabiegów nie zawsze są optymalne, a w naszym przypadku udało się naprawdę to fantastycznie, tak jak państwo widzą, Mikołaj funkcjonuje bardzo dobrze, jak zaglądamy mu do serduszka, również to serce funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno, prawda? Także nie mamy żadnych zaburzeń o charakterze właśnie niewydolności, niedomykalności zastawkowych, czy też zwężeń, czego moglibyśmy się obawiać. Natomiast na chwilę obecną to wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno.
2: W jakim stanie Mikołaj trafił tutaj do państwa, do szpitala?
3: Mikołaj trafił do nas z zespołem niedorozwoju lewego serca, czyli jego lewa komora nie jest prawidłowo rozwinięta. Prowadzone jego leczenie było w innym ośrodku. I niestety doszło do licznych powikłań, przede wszystkim rozwoju nadciśnienia płucnego. I no to powodowało, że Mikołaj był kwalifikowany do przeszczepu serca i płuc w ośrodku macierzystym. Udało się tego uniknąć. No pierwsze zadanie, pierwsze wyzwanie przed nami to było wyleczenie tego nadciśnienia płucnego, które się wytworzyło. I tutaj pan profesor Kusa ze swoim zespołem poprzez interwencje wewnątrznaczyniowe i leczenie farmakologiczne to nadciśnienie płucne wyleczył. No i później mogliśmy przystąpić do tej operacji rekonstrukcyjnej.
2: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
3: Każdy z tych elementów to są operacje wykonywane. Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda, czyli dwóch operacji jednocześnie. Ona trwała 12 godzin pracy dwóch zespołów, prawda? Czyli jeśli by pracował jeden zespół, no to ona by musiała trwać powyżej 20 godzin, co w zasadzie jest niemożliwe, żeby organizm ludzki tak długo był w trakcie krążenia pozaustrojowego. Jest to dwa zespoły chirurgiczne, mój i pani doktor Kopacz z doktorem Gęcą, i do każdego zespołu jest przypisane kilkanaście osób, prawda? Czyli lekarzy kardiologów, anestezjologów, pań pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych i no, podwojony zespół krążenia pozaustrojowego.
2: Co teraz dalej z Mikołajem będzie? Jaka rysuje się przyszłość?
3: Wymaga bardzo skrupulatnej kontroli, dlatego że no, jest to innowacyjny zabieg na tyle, że nie mamy takich pacjentów i nie mamy kogo zapytać, jak taki pacjent funkcjonuje w przyszłości. No, mamy oczywiście informacje jednostkowe, jak podobni pacjenci funkcjonują, więc wymaga skrupulatnej kontroli. Jest w tym momencie 3 miesiące po operacji. No, jak państwo widzą, doszedł bardzo szybko do siebie i funkcjonuje już w zasadzie normalnie. No, tak naprawdę czas pokaże, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo ta prawa kolana stanowa funkcjonuje dobrze, a no z doświadczenia wiemy, że jeśli start jest dobry, to później wiele, wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat to serce funkcjonuje dobrze.
2: Ja bym chciała zapytać jeszcze o te przygotowania do zabiegu. My tu mówimy o 12 godzinach zabiegu, ale w ogóle podjęcie decyzji takiej to jest chyba trudna sprawa.
3: Tak, dokładnie. Decyzja, najtrudniejszym elementem operacji jest decyzja, prawda? Podjąć się tego trudnego zadania, które jest ogromnie ryzykowne, bo wiemy, że tych operacji, których jest mało przeprowadzanych, wiemy, że duża część nie kończy się dobrym efektem. No ale tutaj no, mieliśmy sytuację wszystko albo nic, prawda? Czyli to ułatwiało nam podjęcie decyzji, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, no to tak naprawdę rokowanie co do życia Mikołaja było bardzo złe.
2: Czy będą potrzebne kolejne operacje?
3: Znaczy, mam taką głęboką nadzieję, że nie będzie wymagana operacja kardiochirurgiczna już u Mikołaja w przyszłości. Jest duża szansa, że ewentualne braki wzrostu tkanek, prawda, no bo oprócz tego, że mamy ten efekt na dziś, no to wszystko musi jeszcze rosnąć razem z Mikołajem, bo jest dzieckiem, że te rzeczy będzie można robić wewnątrznaczyniowo.
2: Czy Mikołaj może teraz funkcjonować tak samo jak inne dzieci w jego wieku?
3: Taki był cel operacji, żeby przywrócić taki model krążenia, który da jak najlepsze funkcjonowanie, jak najlepszą jakość życia. Także tak jak Państwo widzicie, no Mikołaj w swojej aktywności takiej ruchowej, intelektualnej nie odbiega od swoich rówieśników i tego oczekujemy od jego przyszłości.
2: My widzimy Mikołaja rzeczywiście ruchliwego. Jak funkcjonował Mikołaj przed tą operacją?
3: Znaczy, pacjenci, którzy mają nadciśnienie płucne, to są pacjenci, którym brakuje tlenu. Oni to widzą rodzice poprzez sinienie, prawda? Czyli ten pacjent, no ja to porównuję, zawsze mówię rodzicom, jak no, zwykły człowiek na wysokości 8000 metrów, prawda? Czyli saturację w okolicach 80, prawda? Brak tchu, brak możliwości wykonywania jakiegokolwiek wysiłku, konieczność częstych odpoczynków, więc no tak wygląda jego funkcjonowanie przed operacją.
4: To był dla nas ogromny stres, dlatego, że nie wiedzieliśmy, co będzie dalej z Mikołajkiem, bo naprawdę to, że tak powiem, ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka. Jak wyglądało jego życie? To znaczy, na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę był dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił. Bo też mam dwójkę rodzeństwa Mikołajek ma, więc jak się bawili, widziałam, że on się więcej męczy. No i pan doktor też tutaj, Grzegorz Zalewski, powiedział, że to też nie może tak funkcjonować. Nie może tak zostać. Musi być to zrobione, bo po prostu nie wiadomo, ile by pożył Mikołajek.
2: A jak teraz Mikołaj funkcjonuje?
4: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele. Naprawdę, to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie, szansę na funkcjonowanie, no, że tak powiem, na normalne życie. Tak? Dzięki Bogu pan doktor się tu zdecydował przeprowadzić i mówię, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy się kłaniać do końca życia, naprawdę, i dziękować.
0: Z kardiologiem profesorem Jackiem Kusą, kardiochirurgiem doktorem Grzegorzem Zalewskim oraz panią Hanną, mamą Mikołaja, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Kolejne minuty przed nami, dzień się rozpoczyna, dzień się zaczyna, za chwilę wstanie słońce.
7: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Chcecie właśnie teraz wiedzieć, przedstawi Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi S3 i autostrady A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry pokażą dziś nawet 38 stopni. Na koniec zajrzymy do Łańcuta, w którym w najbliższy piątek zagości kino. Kierowcy. Zablokowana w kierunku Lubawki jest trasa S3 w Jaworze na Dolnym Śląsku. Dachował tam bus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Michałowie, niedaleko Opola. Tam bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
3: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
2: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
2: Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy w cieśninie Ormus, około 40 km od omańskiego miasta Hasab, informuje brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach. Incydent oznacza dalszą eskalację działań zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej. Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. To będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
2: A skoro mowa o kinie, Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku, a to choćby Trędowata.
6: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trędowatą.
2: Bo, jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Z kolejnymi efektami my wraz z RMF FM wracamy punktu

0: punktualnie o 6. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nowy dzień się budzi, nowy dzień się zaczyna. 4 dzień sierpnia 2026.
3: RMF Celtic.

Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: była...
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: to od niej, bo powiedziesz, że jakaś droga techniczna będzie szła.
1: Kiedy się wyprowadziła córka stąd?
0: A do grudnia ma termin wyprowadzenia się. Pieniążki już dostała, sobie tam poukładać na to wszystko tego.
1: Dużo osób zostało? Dużo osób nie chce się wybronić?
0: Bardzo mało. Między innymi ja należę do tych, bo przecież trochę mi było szkoda.
2: A pierwszy samolot w Baranowie ma wylądować według planów za ponad 6 lat.
3: Jak dzisiaj wygląda to miejsce, to możecie zobaczyć na rmf24.pl. Do Baranowa wrócimy w porannych faktach. Ukraińskie drony zaatakowały region moskiewski.
4: Jak przed chwilą podały lokalne władze, zginęło 5 osób, 6 zostało rannych.
3: Z kolei Ukraina informuje, że w rosyjskim nalocie na miasto Sumy zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.
4: Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowę z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Tak ogłasza Donald Trump.
3: Amerykański prezydent jednocześnie ponownie zagroził potężnym atakiem na Irana.
4: Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie.
3: Tymczasem strona irańska przekazała, że nie prowadzi żadnych rozmów z USA.
5: Europa w kryzysie energetycznym.
4: Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez stary kontynent.
3: Susza i wysoka temperatura powodują coraz trudniejszą sytuację energetyczną.
4: Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie.
3: Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje na rzece, aby doprowadzić więcej wody do tej właśnie siłowni.
4: Jak mówił w radiu RMF24, Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
6: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
3: Afrykańskie upały szykują się także w Polsce.
4: A przyjemne 18 stopni w tej chwili na Półwyspie Helskim. W południe 22 kreski.
3: Nasz reporter sprawdzał, jak przebiegają wakacje w Kuźnicy.
7: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
8: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
9: Poranki tutaj jak wyglądają?
10: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni po bułeczki świeże.
11: Piekarni.
10: Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie?
9: I wtedy tutaj.
10: No potem idziesz tu, no. Też od 7 już na nóżkach, nie?
11: Na plaży jak się idzie, to zawsze jest miejsce.
10: Tu są jakieś deski, pływają. Tam gdzieś jacht zobaczysz. No święty spokój masz, super.
4: Ciekawe, gdzie ten pan w Kuźnicy, w tym miejscu świętego spokoju, znalazł w piekarnię. Te głosy na Półwyspie zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Nad morzem trochę chłodniej. Dokładną temperaturę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Magdalena Karwat-Marek.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A w faktach ważna informacja dla kierowców z Lubelszczyzny.
2: W pobliżu Woli Osińskiej na trasie S17 samochód osobowy uderzył w barierę.
1: Zablokowane w tej chwili ostrzegamy pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
2: Czy na stacjach paliw będzie taniej?
1: Czy rząd zdecyduje się na podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego?
2: Między innymi te tematy pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Już za pół godziny, 7:30, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów Andrzej Domański. Zapraszamy. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada tymczasem, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.
2: Poinformował o tym podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live.
1: Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Centrum Technologii Kosmicznych ma powstać w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
1: Pomysłodawca dr Tomasz Rożek twierdzi, że podziemne wyrobiska są dobrym miejscem do testowania kosmicznych technologii.
3: Dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu.
4: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również.
3: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
1: Dodajmy, że ten pomysł utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych w oparciu o infrastrukturę kopalni Wujek wspierał w poprzednich miesiącach katowicką kandydaturę na Polski Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Magic Karwat Marek. No posłuchajmy, bo to jest...

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: As I went home on a Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that horse outside the

0: And as I went home on a Thursday night, as drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, they called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns them boots?
1: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM. Magdalena Wojtań i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
3: Co z podwyższeniem drugiego progu podatkowego?
4: Jakie głosy w tej ważnej sprawie dla Polaków słychać w koalicji rządzącej?
3: Sprawdzamy w faktach jeszcze przed poranną rozmową w RMF FM.
4: Jej gościem za chwilę minister finansów Andrzej Domański.
3: Bus uderzył w tył ciężarówki na A4 między Opolem a Brzegiem.
4: Ostrzegamy, tam cały czas są utrudnienia z przejazdem.
3: Trzej mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymani za nielegalne e-papierosy.
4: Jest ósma, to fakty RMF FM. Na podwyższenie drugiego progu podatkowego na razie się nie zanosi.
3: Założenia do ustawy zaprezentujemy, ale wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. To usłyszał nieoficjalnie od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, razem z nami w faktach. Dzień dobry. Dlaczego rządzący nie są w stanie zrobić tego teraz?
5: No wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
6: Widzimy dosyć spore oczekiwanie społeczne do tego, aby jednak poluzować kwestie progów podatkowych.
5: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Zmian w podatkach chcą także inni koalicjanci.
7: Lewica nieraz mówiła, że podatki powinny być...

0: systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
1: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
0: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy.
1: To uczciwie wpadają.
0: Jest to oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia, chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach, wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się
1: to mniejsza. To wszyscy wiemy, tego nie musi pan namówić, ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że prowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
0: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji, natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
1: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
0: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc muszę równoważyć dochody z wydatkami.
1: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną, i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
0: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
1: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
0: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
1: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
0: Mamy harmonogram
1: pracy. A naszych
0: słuchaczy
1: interesuje, zapłacimy mniej, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
0: Tak jak
1: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
0: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
1: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie
0: przysłowie. Wszystko robimy, aby tak było.
1: Dobrze, stawiamy kropkę, żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie o ceny paliw.
2: Minister, jak słyszeliśmy, chce, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w systemie podatkowym, ale jak usłyszeliśmy na konkrety, w tym decyzję o podniesieniu drugiego progu podatkowego jest, cytat, trochę za wcześnie.
3: Ciąg dalszy rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w Radiu RMF 24. Tam zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Minister finansów, mówiąc o zmianach w systemie podatkowym, unika konkretów.
2: Na przykład o ewentualnym podniesieniu drugiego progu podatkowego.
1: Andrzej Domański, pytany było to dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji, natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
4: Od czego to zależy? Od wyliczeń, czy od decyzji politycznej?
3: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
1: Uwaga kierowcy, kolizja dwóch ciężarówek na autostradzie A1 w Gołygowie w Łódzkiem.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
1: Nasz mózg w czasie snu zmienia swoje priorytety.
5: Najnowsze badania naukowców ze Szwajcarii wskazują, że podczas kluczowej fazy snu REM zaczyna ignorować świat zewnętrzny, skupiając się na bodźcach z naszego ciała.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
2: Faza REM to ta, w której pojawiają się intensywne marzenia senne.
5: Tak, charakteryzuje się też szybkimi ruchami gałek ocznych, nieregularnym biciem serca i zmiennym oddechem. Badacze z Lozanny i Genewy przeprowadzili eksperyment z udziałem 25 ochotników. Przez dwie noce monitorowali ich aktywność mózgu z pomocą elektroencefalografii, podawali bodźce dźwiękowe i rejestrowali reakcje na uderzenia serca. Okazało się, że w fazie REM snu mózg zmienia kierunek uwagi, bardziej koncentruje się na naszym stanie wewnętrznym, ignoruje świat wokół. To może w przyszłości pomóc w terapii zaburzeń snu, a już od dziś daje nam pewność, że jest, choć we śnie, taki moment, kiedy nasz mózg naprawdę słucha naszego serca.
2: Dla tych, którzy i sercem, i rozumem wspierają naszych sportowców, już za moment fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to zaczynamy. Iga Świątek, Maja Chwalińska. One wracają do gry. Nasze obecnie najlepsze tenisistki rozpoczynają dziś turniej w Toronto.
2: Czas na fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry
2: ponownie. Jak długa przerwa za Igą i Mają?
7: Nieco dłuższa za Mają, ale w obu przypadkach odpowiedź brzmi ponad miesiąc. Ostatni raz widzieliśmy w akcji Świątek i Chwalińską jeszcze na kortach Wimbledonu. Obie zakończyły wielkiego sztema niespodziewanie wcześniej. Iga przegrała w trzeciej rundzie z młodą Filipinką Aleksandrą Ayalą, która wczoraj wygrała swój pierwszy singlowy turniej w Waszyngtonie. Natomiast Maja odpadła już w pierwszej rundzie z tajską kwalifikantką Sałankają, a z rytmu wtedy wybił ją uraz. Dziś w Toronto obie zaczynają od drugiej rundy. O 18.30 Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Na innym korcie nie wcześniej niż o 20.00 Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin z pierwszym zwycięstwem, Krakowia z pierwszą porażką w nowym sezonie Ekstraklasy. Portowcy po golach Leo Borgesa i Pola Mukairu wygrali w Krakowie 2-0. Trener Pasów Bartosz Grzelek żałował po meczu licznych niewykorzystanych szans.
8: Może nawet powinniśmy zasłużyć na jedną bramkę. No i niestety, jak wszystko już pod koniec meczu pchaliśmy do przodu, no to strzelili 2-0 i tak się zakończył mecz. Ale zawodnicy, nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę.
7: W trzeciej kolejce Ekstraklasy Pogoń zagra u siebie z Motorem Krakowia na wyjeździe ze Śląskiem. Liderem jest Legia, tuż za nią Jagiellonia. Na lotnisku Chopina w Warszawie właśnie miało się zaczynać oficjalne powitanie naszych siatkarzy po wygraniu Ligi Narodów. Zostało jednak odwołane przez opóźniony lot z Nimbo. Więcej informacji w faktach za pół godziny. Zapraszam.
1: Magdalena Karwat-Marek.
0: RMF Celtic.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Pracujemy i analizujemy.
3: Czy to ulubione słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego?
2: Posłuchajcie, jak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytania dotyczące zmian w systemie podatkowym.
3: O uwagę, prosimy też kierowców z Mazowsza.
2: Mamy ważne informacje z Krajowej Dwunastki i S8.
3: A na koniec zabieramy Was na kolonie.
2: W Kujawsko-Pomorskie.
3: Trwają prace, trwają analizy, pracujemy.
2: Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił w porannej rozmowie w RMF FM opowiedzieć o szczegółach prac nad zmianami w systemie podatkowym, na przykład o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
3: To, jak przypominał ministrowi Tomasz Terlikowski, jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i pierwsza z propozycji zapowiedzianych w expose przez Donalda Tuska.
4: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
5: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że prace trwają. Analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
4: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć. Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
5: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
4: Słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej?
5: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
4: Panie ministrze, chcieć to móc. Mówi stare polskie.
5: Wszystko robimy, aby tak było.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów na Krajowej Dwunastce w pobliżu Mniszka na Mazowszu.
2: Między Przysłuchą a Radomiem policja kieruje ruchem. Utrudnienia też na S8 w pobliżu mostu Grota Roweckiego w Warszawie.
3: Tam na odcinku Wisłostrada Modlińska na pasach w kierunku Białegostoku auto osobowo uderzyło w barierę.
2: Numer do nas przypominamy 600 700 800.
3: Adres fakty małpa

0: Wcześniej w ostatni weekend sierpnia memoriał Huberta Jerzego Wagnera tutaj w Krakowie.
1: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Zabieramy Was teraz na Kolonię.
0: Nasz wóz satelitarny zaparkował przed harcerskim ośrodkiem wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim.
2: I tam gotowy na przygodę jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
0: Dzień dobry. Jak wygląda poranek na wakacyjnej Kolonii?
3: No za nami już taka poranna zaprawa. To co czuć w powietrzu to unoszący się zapach śniadania. Nie będziemy zdradzać kto ile pompek zrobił dzisiaj podczas tej porannej rozgrzewki, ale powiemy co dziś mamy w planie. Ze mną jest Krzysztof Kasper z Biura Podróży Obozowa Przygoda, główny organizator tego obozu. Co nas zatem dzisiaj czeka?
4: Obozowa Przygoda na naszej bazie to 4 programy. Survivalowy, wodny, aktywny, a także ten dla najmłodszych. Dziś podpatrzymy, jakich umiejętności przetrwania w lesie nabył Wild Camp. Popłyniemy na supach oraz kajakach z programem Aqua Active, ale też porozmawiamy o emocjach, jakie towarzyszą dzieciom i rodzicom naszych obozowiczów.
3: A zatem przygoda, radość z wakacji, wypoczynek, kąpielówki są już przygotowane do usłyszenia w faktach RMF FM i w Radiu RMF 24.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, zapraszamy z faktami, wracamy punktualnie o 10.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Nie ma jak Magic i jego prognozy pogody.
6: Słuchacie stacji RMF Celtic.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Para mim.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Ich kolejne wydanie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszam.
2: To nie był dron wojskowy.
3: Za chwilę nowe informacje dotyczące maszyny odnalezionej w Głupiance na Mazowszu.
2: Powojenny niewybuch, natomiast znaleziony na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Jana Pawła II w Warszawie.
3: Dopiero w połowie września poznamy wyniki kontroli NFZ-u w warszawskim szpitalu południowym.
2: A na koniec faktów włoska fantazja.
3: Czyli ziemny portret ikony Hollywood.
2: Dron znaleziony na polu w Głupiance na Mazowszu nie jest maszyną wojskową.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia służb.
2: Na szczątki maszyny przedwczoraj natrafił rolnik.
3: O incydencie poinformowano służby.
2: I Krzysztof Zasada z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, co to jest za bezzałogowiec?
4: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że to cywilny dron, nad którym kontrolę stracił operator. Ma cylindryczny kształt, około 50 cm długości. Urządzenie ma elementy sterów oraz oderwane jedno śmigło. Na miejsce wezwano policję. Teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono, by takie zagrożenie stwarzał. Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalenie, do kogo należał. O szczątkach maszyny zgodnie z procedurami poinformowano żandarmerię wojskową, a także m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony tymczasem na terenie remontowanej linii tramwajowej w centrum Warszawy. Chodzi o skrzyżowanie Alei Solidarności i Jana Pawła II.
2: Jak informuje reporter RMF FM, to miejsce zabezpieczają teraz policjanci, którzy czekają na przyjazd saperów. Z powodu tej akcji autobusy jeżdżą objazdami. Utrudnienia mogą potrwać do popołudnia. W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym.
3: Wyjaśniany jest szereg nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w tej właśnie lecznicy.
2: Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką.
3: Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Najprawdopodobniej jutro stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki swojego audytu w szpitalu południowym.
3: Postępowanie prowadzi też w tej sprawie prokuratura. W ciągu miesiąca wybrany ma zostać nowy prezes spółki CPK, która odpowiada za budowę Portu Polska, największego lotniska w kraju. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Były prezes i jeden z członków zarządu spółki zostali odwołani przed weekendem. Uzasadniano to wtedy tym, że potrzebne są osoby, tu cytat, z doświadczeniem budowlanym.
3: Michał zameldował się w przedpołudniowych faktach.
2: Michale, kiedy wobec tego ruszyć ma budowa lotniska w mazowieckim Baranowie?
5: Wczesną jesienią ma rozpocząć się

0: Są i takie fakty.
1: A na koniec faktów Marilyn Monroe i jej portret.
2: 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ma to dzieło wykonane traktorem, pługiem i broną we włoskim Castagnaro koło Werony na północy Italii. Dario Gambarin, lend artysta, bo tak się przedstawia, w taki właśnie sposób uczcił przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin gwiazdy światowego kina.
1: Jak zaznacza, dzieło powstało bez wykorzystania urządzeń GPS, a ta twarz wyryta w ziemi staje się hołdem dla niedoskonałego piękna, a jednocześnie wezwaniem do ochrony ziemi jako wspólnej przestrzeni pamięci, odpowiedzialności i pokoju. Tyle artysta.
2: Lend artysta. Dzieło zobaczcie na rmf24.pl i zdecydujcie sami, jak bardzo ten portret podobny jest do oryginału.
1: O 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jak Magica kręci w nosku, to będzie na deszcz?
5: RMF Celtic.

stacje radiowe RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Najistotniejsze rzeczy zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Ludzie prezydenta przed południem bronią Karola Nawrockiego.
3: Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: To odpowiedź na głosy krytyki dotyczące ułaskawionych, w tym Piotra Staruchowicza.
2: O 11 w faktach także śmiertelnie niebezpieczne miodowe pułapki na Ukrainie.
4: W faktach kulturalnych natomiast Abdel Makonnen Tesfaye, znany jako The Weeknd. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak jak słyszeliśmy, rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował przed południem decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach.
2: Jedną z trzech osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa.
4: Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Kacper Wubewski.
2: Kacprze, witamy, Kacprze. Jak decyzję o ułaskawieniu tłumaczą ministrowie Kancelarii Prezydenta?
5: Mówił wprost, prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć. Jak wyjaśnia minister Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki korzysta z praw zapisanych w Konstytucji.
6: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
5: Kancelaria prezydenta jednocześnie nie ujawnia nazwiska osoby, która została ułaskawiona. Informuje jedynie, że miała ona sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, czyli mówiąc najprościej, była objęta tak zwanym zakazem stadionowym. O tym, że chodzi o kibica Legii Piotra Starucha Staruchowicza, poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
4: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na łódzkim odcinku autostrady A1.
2: Między węzłami Łódź Południe a Tuszyn zderzyły się dwie ciężarówki.
4: I zablokowany w tej chwili jest jeden pas autostrady w kierunku Katowic, ostrzegamy.
2: Miodowe pułapki. Nowy sposób rosyjskich spec-służb na zabijanie ukraińskich żołnierzy.
4: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że od początku roku udało się jej zapobiec ponad 50 zamachom, które organizowano z wykorzystaniem portali randkowych.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak działają Rosjanie?
7: Podstawione osoby, podając się za kobiety, kontaktują się w sieci z ukraińskimi żołnierzami, proponują im spotkania i zapraszają we wskazane miejsca, tak mówił Artem Dechtarienko z SBU.
8: Najczęściej
7: w celu wyeliminowania ukraińskich żołnierzy terroryści stosują domowe i roboty bomby, które podkładają w miejscu planowanego zamachu. Wykorzystują też truciznę, dochodziło też do ataków z użyciem ostrego narzędzia, na przykład w Zaporożu. Agentka zwabiła ostatnio żołnierza w miejsce, w którym czekał na niego zamaskowany napastnik z nożem, zadając mu kilka ran. Oboje sprawców zatrzymano, groził dożywocie.
2: To fakty w RMF FM. Powitanie siatkarzy już oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7:30. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów.
4: Przypominamy, zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu z Ningbo w Pekinie. Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę, musieli zatem przenocować w stolicy Chin. W przedpołudniowych faktach RMF FM zabieramy was teraz na wakacyjne kolonie.
2: Obóz przetrwania w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim odwiedził nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłac, który jest już z nami na łączach.
9: Słyszymy. Zgadza się, dzień dobry, przetrwałem.
4: No więc gratulujemy. Jak wygląda wypoczynek na tym survivalowym obozie?
9: No, jest sporo atrakcji, między innymi ścianka wspinaczkowa, nauka filtrowania wody w butelce, budowania szałasów i rozpalania ognisk. Uczestnicy śpią w namiotach, śpią też w domkach letniskowych, a z pewnością nie ma nudy na wakacjach.
10: Nocny paintball.
9: Teraz gracie w dzień.
10: Tak, ale mieliśmy

0: Artysta od początku kariery dba o swoją prywatność, nie boi się mówić o uzależnieniach. Ostatnio stworzył na przykład program edukacyjny dla młodych artystów. Z Polski The Weeknd jedzie do Szwecji. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
1: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
0: Będą pokazy filmów i spektakli oraz koncerty między 20 a 23 sierpnia. John Galliano w Metropolitan Museum of Art. Słynny projektant będzie miał wystawę w Instytucie Kostiumów w Nowym Jorku. Zdefiniuje ona także najważniejsze modowe wydarzenie przyszłego roku – Gale Met.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ciekawe, jakby tak zapytać polskich siatkarzy, co było trudniejsze, droga po złote medale, czy droga do domu.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Celtic. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i zapraszamy. Jest z nami Anna Wachowska. Witamy.
2: Dzień dobry. Zapraszamy. Dyrektorzy szpitali powiatowych krytycznie o propozycjach Ministerstwa Zdrowia. Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Upał jak na Saharze. Dziś na termometrach nawet 38 stopni. I ty możesz zamieszkać w willi, która zagrała w Bondzie. Powiemy, jak to zrobić. Kilkaset uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji nowych przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach. Chodzi na przykład o górne limity płac i pomysł, by lekarz zarabiał nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Dozwolone byłyby też maksymalnie dwa etaty. Ta reforma to reakcja na informacje o rekordowych wynagrodzeniach części medyków. W Faktach w Południe witamy reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.
3: Dzień dobry.
2: Michał, dotarłeś do uwag dyrektorów lecznic powiatowych. Jakie są ich wątpliwości?
3: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich przekonuje, że zmiany, które proponuje rząd, rodzą wiele obaw.
4: Sytuacja w większości szpitali powiatowych jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
3: Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew SA, którzy protestowali przed zakładem. To jedna z niewielu takich firm w naszym kraju. Zakład może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
5: Te tereny Huty Sędzimira kiedyś Metal przejął od miasta i nam dzierżawił te hale. Od 94 dzierżawiliśmy te hale aż do 1 sierpnia.
6: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Metala. No i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie, protestując przeciwko tej decyzji.
7: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Metala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
2: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu pracownicy zakładu.
8: Upalne fakty RMF FM.
2: Afrykańskie upały w Polsce. Najgoręcej, bo nawet 38 stopni będzie dziś w południowo-wschodniej części kraju. Nic dziwnego, że każdy szuka ochłody. Od rana jest tłoczno na otwartej pływalni przy Wejherowskiej we Wrocławiu.
9: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjedzalnię.
10: Jeszcze raz.
11: To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś norek? Uwaga! Aż ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
9: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A jaki scenariusz pogodowy kreślą synoptycy na najbliższe dni? Sprawdźcie na rmf24.pl w zakładce Pogoda. Villa z Bonda do kupienia. Chodzi o położoną nad jeziorem Como we Włoszech nieruchomość, która ma duże znaczenie dla wielu miłośników kina.
12: Grała w pierwszym Bondzie z Danielem Craigiem.
2: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Dzień dobry.
2: Krasiu. Można kupić jeden z wydzielonych z willi apartamentów.
12: Tak.
2: Cena?
12: Bondowska.
2: O, tak
12: w przeliczeniu
2: myślałam.
12: 6 milionów złotych. Mowa o zabytkowej Villa La Gaeta. Tam powstała finałowa scena filmu Casino Royale, gdy agent 007 strzela do Mr. White'a i wypowiada kultowe...
13: The name's Bond. James Bond.
12: I tu idą napisy końcowe. Villa położona jest tuż nad jeziorem, ma

Podcast. Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
2: Nowe fakty w sprawie śmierci 11-letniego chłopca. Dziecko zginęło pod kołami kombajnu, na początek ustalenia reporterki RMF FM. Atak hakerski na sieć sklepów. Wyjaśnimy, na czym polegał. Na koniec odwiedzimy obóz wodny. Będziemy w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Sprawdzimy, jak naszemu reporterowi idzie nauka pływania na desce. To 48-letni kierowca kombajnu spowodował wypadek, w którym zginął 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. To ustalenia reporterki RMF FM. Do tego tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Sypień pod Łowiczem w Łódzkiem. Fakty o 13 otwiera nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy domniemany sprawca wypadku jest w rękach policji?
3: Mężczyzna został zatrzymany i dziś ma usłyszeć zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według ustaleń biegłego do spraw ruchu drogowego to właśnie 48-latek ponosi winę za ten wypadek, bo według przepisów kombajn nie miał prawa poruszać się tą drogą, podaje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: Poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
3: Być może właśnie dlatego nastolatek na elektrycznej hulajnodze na łuku drogi nie miał szans uniknąć zderzenia z maszyną rolniczą i zderzył się z nią czołowo. Kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia.
2: Sieć sklepów Żabka powiadomiła służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych o cyberataku. Na celowniku hakerów znalazł się system do wymiany informacji z prowadzącymi sklepy w ramach franczyzy. Z tymi informacjami w faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, czy dane klientów tych sklepów są bezpieczne?
5: Na szczęście tak. Biuro prasowe sklepów zapewnia, że wszystkie dane transakcyjne, czyli informacje z aplikacji i z paragonów, były i są bezpieczne. Uspokaja też, że zagwarantowana jest poufność tych danych. Spółka podkreśla, że sprawa cyberataku już została zgłoszona też organom ścigania, które wyjaśniają dokładne okoliczności, a równolegle sklepy pracują nad zmianami, które mają zmniejszyć ryzyko kolejnych podobnych incydentów.
6: To może być twój problem.
2: Roboty i sztuczna inteligencja coraz silniej wkraczają w nasze życie.
7: I naukowcy zadają sobie pytanie, jak wielkim możemy je obdarzyć zaufaniem.
2: Nie tylko naukowcy. Grzegorz Jesiński z redakcji naukowej RMF FM przynosi wyniki badania amerykańskiego zespołu, który skonfrontował ludzi z robotem. Witaj.
7: 50 mężczyzn spędzało po 2,5 godziny w laboratorium, rozmawiając z humanoidalnym robotem Pepper, a naukowcy po raz pierwszy jednocześnie badali aktywność ich mózgu, mierzyli poziom hormonów, analizowali deklaracje i śledzili rzeczywiste zachowania. Robot działał w dwóch wariantach, albo był interaktywny, nawiązywał kontakt wzrokowy, gestykulował, kiwał głową, wydawał krótkie potwierdzenia podczas słuchania, albo był całkiem nieruchomy.
2: I co się okazało?
7: W tym pierwszym wariancie uczestnicy łatwiej nawiązywali z nim więź, ale jeśli popełniał błędy, ich reakcje były emocjonalne i przypominały te, które pojawiają się w sytuacji złamania norm społecznych przez człowieka. W drugim przypadku częściej uznawali, że to zwykła awaria techniczna. Wniosek dla projektantów tej technologii jest czytelny. Robot może być przyjazny, ale ważne, by był kompetentny.
2: Jak wygląda wakacyjna nauka pływania na desce? W faktach zabieramy Was dziś na obóz wodny. Na plaży nad jeziorem w Smerzynie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Swoją lekcję pływania na supie zakończył nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
8: Potwierdzam, dzień dobry.
2: No właśnie, a jakie są wrażenia?
8: No, pierwsze koty za płoty. Był lekki stres, na szczęście bez wywrotki. Obozowicze mają tutaj piękną pogodę, bezchmurne niebo, ciepłą wodę. Wypłynęli ze mną na jezioro, no i to oni przeprowadzili mnie przez pierwszą lekcję pływania na supach.
9: Tu się wsiada, trzeba opaskę założyć, żeby nie utonąć, wziąć sup i normalnie tak kierować. Jedną w stronę, a potem w drugą.
8: Płynie. Szybko się płynie, tak?
9: I to normalnie tak trzeba szybko przekładać, żeby nie wjechać w trawę albo coś takiego, żeby nie oddalić się.
10: Pierwszy raz jak się jest na supie, bardzo ciężko jest wstawać, ponieważ trzeba utrzymywać balans. No i przeważnie sup polega na tym, że się trzeba stać na środku i po prostu próbować aż do skutku.
8: I my w faktach łapiemy ten balans na koloniach w Smerzynie. Przed nami obiad i odwiedziny obozowej kuchni.
2: Zasłużone. Przed nami też nowe wydanie faktów w RMF FM. Będzie o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. Do usłyszenia o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Ja też mam newsa o Włochu, który...

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie godzina 14. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
2: Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczają pracę. Powodem niski stan Wisły. Będzie też o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. A na koniec zajrzymy na pomorskie plaże. Jak jest?
3: To fantastycznie, woda cieplutka.
2: To są fakty w RMF FM o 14. Elektrownie węglowe w Kozienicach na Mazowszu i w Połańcu w Świętokrzyskiem ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia zakładów. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda teraz praca w elektrowniach?
4: Od kilkudziesięciu minut w Kozienicach nie pracują 3 z 11, a w Połańcu 3 z 8 bloków energetycznych. Grupa Enea, do której należą obie te elektrownie, uspokaja, że dostawy energii dla nas cały czas są zapewnione, a to wyłączenie bloków ma służyć właśnie temu, by zakłady dalej mogły bezpiecznie pracować, mimo trudnych warunków. W Kozienicach termometry dzisiaj po południu mają pokazać 34, a w Połańcu nawet 36 stopni Celsjusza. Przez to także woda w Wiśle szybciej się nagrzewa, a chłodzenie bloków od razu robi się mniej efektywne i cały proces w elektrowniach wymaga dodatkowej pracy.
2: Czerwona kartka od więzienników. To akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych, na czym funkcjonariusze mają stracić. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada na linii faktów. Krzysztofie, co jest w tej korespondencji?
5: Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek. Ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuję na takie traktowanie. Adresujemy te kartki między innymi do premiera, szefa MON czy ministra finansów, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
6: Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną kartkę od więzienników, czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
5: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące już warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy mogą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie.
2: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
7: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
8: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
7: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
9: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
2: Na pomorskich plażach tłoczno. Warunki do wypoczywania są idealne, słyszymy od turystów w Trójmieście, na Wybrzeżu, Helu i Mierzei Wiślanej.
10: No jest temperatura idealna, prawda? Nie ma 30 stopni, ale jest już tak przyjemnie, prawda? Że można poleżeć, pokąpać się może też, zobaczymy. Także jest idealnie.
11: Czemu dopiero teraz? No bo trzeba było trochę pospać, nie?
12: Przygotowani? Jesteście na plaży?
10: Proszę bardzo, woda.
11: Właśnie wszystko jest na miejscu, tutaj w torbie niesiemy ze sobą.
13: Kapelusze przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne. Kremy 50.
12: Jak mijają Państwo wakacje?
14: Dopiero przyjechaliśmy w tym momencie.
12: Czyli pierwsze spojrzenie?
14: Pierwsze spojrzenie na ten, pierwsze zamoczenie stóp.
12: Jak jest?
14: No, fantastycznie, woda cieplutka. No już się nie mogę doczekać, nie? Jeszcze się nie zakwaterowaliśmy, ale za chwilę jedziemy i myślę, że zjemy jakiś obiad i wracamy.
2: Turystów przepytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, a my z nowymi faktami wracamy o 15. W nich wrażenia z kolonijnej kuchni. Będzie smacznie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata. Polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne. Trafiłem taki...
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Marek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
2: Dwa poważne wypadki w czasie żniw na Mazowszu. Poszkodowane są dzieci, 4-latek i 5-letnia dziewczynka. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów nad Bałtykiem. Przechwyciły go polskie myśliwce. Na koniec zajrzymy do kuchni na wakacyjnym obozie przetrwania. O menu zapytamy reportera RMF FM. Groźne wypadki z udziałem dzieci podczas żniw na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM w powiecie łosickim, poważne obrażenia nogi odniosła 5-latka wciągnięta przez maszynę rolniczą. Natomiast w powiecie sokołowskim 4-letniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, w jakim stanie są dzieci?
3: Obrażenia 5-latki są bardzo poważne. Z kolei u 4-latka przysypanego zbożem udało się przywrócić funkcje życiowe. Oboje śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitala.
2: A jak doszło do tych wypadków?
3: 5-latka weszła do silosu zbożowego, jej ojciec był na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę i maszyna poważnie ją zraniła. Natomiast 4-letni chłopiec był pod opieką ojca, który przywiózł do gospodarstwa zboże. Po rozładunku zaczął szukać syna, znalazł go w zbożu. Dziecko nie oddychało, reanimacja zakończyła się powodzeniem. W obu przypadkach okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Opiekunowie dzieci byli trzeźwi.
2: Patrol saperski rozpoczął oględziny w Alei Solidarności w centrum Warszawy. Przed południem, przypominamy, na placu budowy znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Do tej pory nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Są za to duże utrudnienia w ruchu autobusów i tramwajów. Mogą potrwać do wieczora. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przed południem doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. IU-20M leciał 56 km na północ od Koszalina. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez włączonego transpondera. Rosjan namierzyła polska para samolotów dyżurnych i eskortowała maszynę poza obszar działania naszego lotnictwa. Rosyjski IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem także w zeszły piątek. Siatkarze reprezentacji Rosji nie zagrają jednak na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Polsce. Poinformowała o tym w wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki. W faktach łączymy się więc z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, reprezentacja Rosji została dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. To dlaczego nie zagra?
4: Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, Rosyjska Federacja sama poinformowała EVVB, że jej kadra nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w naszym kraju. Na razie nie wiadomo, czy rosyjskie siatkarki zagrają w turnieju w USA i Kanadzie. Tutaj rozmowy trwają z organizatorami. Na pewno zobaczymy jednak siatkarzy i siatkarki reprezentujących Rosję w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu w 2027 roku w tych rozgrywkach wystąpi nie 18, a 19 reprezentacji. Przypomnę, że powrót do rywalizacji sportowcom z Rosji umożliwiła decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo odwiesił Komitet Olimpijski z tego kraju.
5: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W porze obiadu zabieramy naszych słuchaczy do obozowej kuchni. Przed stołówką harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tamtejszych specjałów próbował nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym się teraz łączymy.
6: Potwierdzam, dzień dobry.
2: Co w menu, dzień dobry.
6: No przyznam, że nieco się zdziwiłem, bo uczestnicy mają tu prawdziwe all inclusive. Dziś obiad nie z kuchni polowej, bo wiadło spisie. Kotlet, ziemniaki i surówka.
2: Tradycyjnie.
6: Panie kucharki, tradycyjnie, a panie kucharki mają pełne ręce roboty.
7: Na śniadanie płatki, tosty, też jogurcik dajemy. Na obiad dajemy, tak jak tutaj widać, nie? Zupa. Zależy też jaka, drugie
6: kotlecik.
7: Danie. Tak, kotlecik. Mają też i spaghetti, też uwielbiają. Na podwieczorem mają owoc lub wafelka. A na kolację wczoraj mieli też i pizzę, sosy bolońskie, różnego rodzaju makarony.
6: Mówiła mi pani Paulina, do której niektórzy ustawiali się nawet kilkukrotnie. Za nami pożegnalny już obiad z obozem w Smerzynie, a przed nami powrót do domu.
2: Szerokiej drogi. Kolejny przystanek na informacyjnej mapie faktów o 16:00. W nich niezwykły pomysł naukowców, jak sprawić, by Ziemia przetrwała śmierć Słońca.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Się
1: dzisiaj śmierć słońca usłyszałem, nie, słońce żyje.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Anna Pachowska, witamy.
2: Jestem, zapraszam. Szokujące doniesienia z Wrocławia. Są zarzuty dla mężczyzny, który więził w mieszkaniu jedną kobietę, a drugą zgwałcił. Śmierć polskiego wolontariusza na Ukrainie. Mężczyzna dostarczał pomoc niedaleko linii frontu. A na koniec kolejny przystanek na kulinarnej mapie Polski z naszą akcją Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Lubuskiem. Wrocławscy śledczy postawili Norbertowi C. zarzuty zgwałcenia kobiety oraz bezprawnego pozbawienia wolności innej. Druga z kobiet zginęła po upadku z dużej wysokości, a okoliczności jej śmierci nadal wyjaśnia prokuratura. Łączymy się z wrocławską reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co już wiadomo na temat przebiegu tej tragedii?
3: 19-letnia Walentyna wypadła z czwartego piętra bloku na wrocławskich Kuźnikach. Śledczy nie wykluczają, że uciekała przed napastnikiem, dlatego zarzuty postawione mężczyźnie mogą jeszcze się zmienić. Wyniki sekcji zwłok będą znane dopiero za miesiąc. Podejrzane usłyszą także zarzut naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Na zapisie z monitoringu przy bloku widać, jak przeszkadza w reanimacji dziewczyny i kopie jednego z lekarzy. Na swoim koncie ma mieć też gwałt i spowodowanie ubrażeń u innej kobiety. Do tego przestępstwa miało dojść kilka dni przed przetrzymywaniem Walentyny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
2: Smutna informacja w faktach. Nie żyje Andrzej Morozowski. Publicysta i dziennikarz od lat związany ze stacją TVN miał 69 lat. W ostatnim czasie walczył z chorobą nowotworową. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje podane na portalu grupy Razem dla Ukrainy potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mężczyzna często jeździł z pomocą humanitarną w pobliżu linii frontu. Przed tygodniem zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza?
4: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
5: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
6: Siedzimy w głowie mętlik. Szkoda mi było to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
4: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historii ludzi, którzy podążają za pasją, i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Jutro od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo polskie, będziemy na zachodzie kraju, w województwie lubuskim. Jak co tydzień w naszym żółto-niebieskim konwoju będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Magda razem z nami w faktach. Co macie w planach?
8: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę, do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No i jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia jutro w Lubuskiem.
2: A my słyszymy się w faktach o 18:00. W nich zajrzymy na turniej tenisowy ATP w Kanadzie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: pierwszy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
2: Seria utrudnień na trasach Podkarpacia, województwa łódzkiego i Pomorza Zachodniego. Informacje dla kierowców na początek. Zbliża się ważny termin dla użytkowników M-Obywatela. Powiemy dlaczego. Hubert Hurkacz mierzy się z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. Rywalizację w Montrealu obserwuje dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim w tych faktach. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 między Rymanowem i Sanokiem na Podkarpaciu.
3: Auto wydachowało. Droga jest zablokowana.
2: Powiedział nam słuchacz Tomasz, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Przypominamy, numer to 600-700-800. Jedna osoba została ranna w wypadku na A2 na węźle Łódź Północ. Samochód osobowy uderzył w bariery. Częściowo zablokowany jest zjazd z A2 na A1 w kierunku Katowic. Po wypadku są utrudnienia także na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Pękanina między węzłami Malechowo i Kawno samochód uderzył w bariery. Ucierpiała jedna osoba. Zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach.
4: Fakty istotne dla Ciebie.
2: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji M-Obywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
5: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji M-Obywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. M-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku M-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
2: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko wskazuje więc na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
6: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
2: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport. W Montrealu w Kanadzie rozpoczął się tenisowy turniej ATP. Trwa mecz Huberta Hurkacza z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy,
7: tak,
2: Wojtku.
7: Witam.
2: Jak radzi sobie polski tenisista w tym spotkaniu?
7: Prowadzi 1-0 w setach. Pierwszą partię Hubert Hurkacz wygrał 7-5. Gra pewnie i spokojnie, nie popełnia błędów i to najważniejsze. 51 minut spotkania za nami w drugim trwającym secie. Jak na razie 1-1 i w trzecim gemie teraz serwuje Hubert Hurkacz. To czwarty mecz obu panów. Do tej pory wszystkie wygrał Polak. Miejmy nadzieję, że dziś odniesie to piąte zwycięstwo. A w innym kanadyjskim mieście Toronto za około pół godziny swój mecz powinna rozpocząć Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie turnieju WTA zmierzy się z Sarą Bejlek z Czech. Wieczorem jeszcze o awans do trzeciej rundy w Toronto zagra wracająca po kontuzji Maja Chwalińska, która zmierzy się z tenisistką z Australii Talią Gibson.
2: W czasie tegorocznych wakacji w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najświeższe polityczne analizy już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem programu Polska Polityka będzie profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Gospodarzem Barbara Brodzińska-Mirowska.
8: A dziś w polskiej polityce skupiamy się na przyszłości i na tym, co przyniesie ten nowy sezon polityczny, ale nie będziemy wróżyły z kart ani z kuli, tylko będziemy się skupiać na pewnych przewidywaniach i scenariuszach i oczekiwaniach wyborców. Zapraszam.
2: Polecamy opinie i komentarze w internetowym radiu RMF 24, a najnowsze fakty o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zaczniemy od faktów z łódzkiego. Są zarzuty dla kierowcy kombajnu, pod kołami którego zginął 11-latek. O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Po sukcesie Michaela, Jaffar Jackson wraca na plan filmowy. Posłuchajcie, w kogo tym razem się wcieli. A w faktach sportowych awans Igi Świątek. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał właśnie 48-letni kierowca kombajnu, ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. To z tą maszyną zderzył się wczoraj czołowo w miejscowości Sypień koło Łowicza 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Nastolatek zginął na miejscu. Kierowca nie przyznał się do zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy potwierdzili już, że kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na zbyt wąską drogę publiczną. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Są utrudnienia między Krakowem a Katowicami. Na wysokości Frywałdu doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowany jest prawy pas. Ponad 0,5 miliarda złotych wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
3: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
4: Całe wsie już są powyprowadzane.
5: A kto został? Dużo osób zostało?
4: Tam już na tych wsiach, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
5: Straż pożarna?
4: Tak. Dwie straże już są skasowane.
5: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
3: Między innymi ja należę do tych przecież. Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
2: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Jak dzisiaj wygląda miejsce, w którym ma powstać? Polecamy Wam zdjęcia na rmf24.pl. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zanotowano we włoskiej Toskanii w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Potem nastąpiło kilka słabszych wstrząsów. Włoskie media informują, że w centrali straży pożarnej w Pizie rozdzwoniły się telefony od mieszkańców zaniepokojonych trzęsieniem ziemi. Z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulice. Obrona cywilna przeprowadziła kontrolę w regionie, po których przekazała, że nie odnotowano strat.
6: Gwiazdorska obsada w faktach RMF FM.
2: Jaffar Jackson, który zadebiutował na dużym ekranie jako Michael Jackson w biograficznym filmie o swoim stryju, ma nową rolę. Zagra u boku Willa Smitha, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Aktor znany z filmu Michael dołączył do obsady dreszczowca Supermax. Will Smith i Anna Sophia Robb grają w nim agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie zagadkowego morderstwa, do którego doszło w więzieniu o zaostrzonym rygorze i z którego to więzienia ponoć nie ma ucieczki. Rola Jaffara Jacksona to jeszcze tajemnica, ale ma być, jak podaje The Hollywood Reporter, kluczowa. Dla Willa Smitha ten film będzie pierwszą od kilku lat próbą zbudowania dużego widowiska akcji poza marką Bad Boys. Karierę aktora, przypomnę, zatrzymał oscarowy skandal wywołany przez spoliczkowanie Chrisa Rocka. Zdjęcia do filmu Supermax ruszą w połowie sierpnia w Australii.
2: A my już nie możemy doczekać się premiery tego wielkiego filmowego widowiska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek nie bez problemów awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Więcej o tym meczu w faktach sportowych. Wojciech Marczyk.
8: Polka mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła, bo szybko i pewnie wygrała pierwszego seta bez straty gema. O wiele więcej problemów Świątek miała w drugim secie, między innymi z powodu własnych błędów, ale rywalka także zaczęła lepiej grać. Ostatecznie gra długiej partii się przeciągała. Trwał ten set ponad godzinę. Polka ostatecznie wygrała tego seta 6-3. Na trybunach zabrakło dziś jednak szkoleniowca Polki, Francisco Rodża.
9: He's not here. This week?
8: Nie ma go w tym tygodniu z nami, ale ogląda i na pewno będziemy rozmawiać o tym meczu. Wróci do nas w Cincinnati, a on bardzo mnie inspiruje, żeby spojrzeć na tenis w inny sposób. Mówiła o swoim szkoleniowcu Iga Świątek, a swój debiutancki mecz na kortach w Toronto rozpoczęła Maja Chwalińska, która wraca do gry. Po kontuzji trwa pierwszy set tego spotkania. Prowadzi w nim jak na razie Australijka Gibson 3-2, ale żadna z tenisistek nie straciła jeszcze gema przy własnym podaniu. Teraz Portugalia i spore zamieszanie spowodowane urazem reprezentanta Polski. FC Porto będzie domagać się odszkodowania od portugalskiej federacji po kontuzji Jana Bednarka, której nabawił się w meczu o superpuchar tego kraju. Ale o szczegółach już więcej teraz Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Mistrzowie Portugalii są wściekli po spotkaniu o superpuchar z drugoligowym Torense. Porto wygrało 1-0 i zdobyło trofeum, ale podstawowy obrońca naszej kadry i kluczowy zawodnik Smoków naciągnął więzadło po jednym ze wślizgów. Zdaniem klubu przez fatalnie przygotowaną murawę na stadionie w Coimbrze i dlatego Porto złożyło do Federacji Piłkarskiej skargę. Według dziennika Rekord będzie się domagać odszkodowania. Wstępne badania na szczęście pokazują, że Jan Bednarek będzie gotowy do gry na wrześniowy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Opuści jednak początek sezonu w Lidze Portugalskiej.
8: A piłkarska reprezentacja Polski pierwszy mecz w Lidze Narodów rozegra 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
1: Upalny wieczór. Proponujemy emocje w doskonałym towarzystwie gry i zabawy dla dorosłych. Armelia.
0: RMF Celtic.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Katarzyna Podraza. Zapraszamy na te najświeższe.
2: Tragiczny wypadek na torach w Małopolsce. Pociąg relacji Zakopane-Kraków potrącił kobietę. Wraca sprawa nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jutro wyniki audytu ma zaprezentować stołeczny ratusz. Wakacje bez rodziców i telefonu komórkowego.
3: To mi się bardzo podobało.
2: Ciąg dalszy tenisowych emocji w faktach sportowych. Śmiertelny wypadek na torach w Rzozowie w powiecie krakowskim. Pociąg relacji Zakopane-Kraków śmiertelnie potrącił kobietę.
4: Na miejscu działa 5 pojazdów Straży Pożarnej. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu oraz pomocy około 30 pasażerom w bezpiecznym przejściu do komunikacji zastępczej. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.
2: Powiedział RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jutro przed południem stołeczny ratusz ma zaprezentować wyniki audytu przeprowadzonego w warszawskim szpitalu południowym. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których według doniesień medialnych miało dochodzić w tej lecznicy. Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Równolegle placówkę kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie prowadzi też prokuratura. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach. Jedną z osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch-Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa, o czym poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Prezydent nie musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, mówi minister Rafał Leśkiewicz.
5: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
2: Innego zdania jest były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
6: Myślę, że to jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań. Każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
2: Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, został ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. O poranku w RMF FM i Radiu RMF 24 nasza publicystyczna rozmowa. Do udziału w niej Tomasz Terlikowski zaprosił ministra energii Miłosza Motykę. A zapytamy o to, czy rząd jeszcze w sierpniu wróci do programu tańszego tankowania. Czy możliwe jest ponowne obniżenie VAT na paliwa i na jakim etapie są rozmowy z Ministerstwem Finansów oraz Orlenem dotyczące ograniczenia cen na stacjach. Początek 8:02. Polecamy.
7: Fakty z bliska.
2: Za nami dzień na obozie przetrwania i kolonii wodnej w Kujawsko-Pomorskiem, w Smerzynie. Nasz reporter sprawdzał, jak dzieciaki spędzają wakacje z dala od domu, bez telefonu i na łonie natury.
8: Było coś takiego, co zaskoczyło, coś nowego, jeśli chodzi o taki wodny obóz?
3: Możliwości różnych zabaw na tym SUP-ie, co można zorganizować. To mnie zaskoczyło.
8: Czyli nie tylko wiosłowanie, nie tylko stanie, a co jeszcze?
3: Na przykład bieganie przez SUP-y, skakanie z nich, też różne takie rzeczy. To mi się bardzo podobało i będę też to nawet po obozie robić nad jeziorem.
9: Według mnie nocny paintball.
8: Teraz gracie w dzień.
9: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
8: A tobie co się najbardziej podobało?
9: Mi chyba SUP-y, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę. I mogliśmy sobie tam się bawić, skakać.
2: Usłyszał od uczestników obozu w Smerzynie nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy znowu od kortów w Toronto, gdzie swój mecz w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 rozgrywa Maja Chwalińska. Polka pierwszego seta przegrała 5-7 z Tylon Gibson z Australii. Partia była zacięta. No, każda z zawodniczek traciła gema przy własnym podaniu, ale ostatecznie w tym decydującym gemie lepsza okazała się Australijka. Ten drugi set trwającego meczu dla Polki rozpoczął się nie najlepiej, no bo przegrywa w nim 0-3. Do trzeciej rundy w Toronto awansowała dziś też Iga Świątek która 6-0, 6-3 pokonała Sarę Bejlek z Czech, a w Montrealu dalej gra Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 i w drugiej rundzie Hurkacz zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A jutro po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów o awans do fazy ligowej Europy, do fazy ligowej Ligi Europy grę rozpocznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu eliminacji trzeciej rundy tych rozgrywek zmierzą się w Budapeszcie z węgierskim Ferencvaroszem. Zabrzanie mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego spotkania, bo przełożyli weekendowy mecz ligowy.
11: Mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce.
10: Mówił Erik Janże, kapitan Górnika. Początek meczu w Budapeszcie jutro o 20:15, a my zmieniamy dyscyplinę. Na siatkówkę PGE Projekt Warszawa buduje zespół na kolejny sezon. W składzie nadal będzie doświadczony środkowy, który za 4 dni będzie świętował swoje 37 urodziny.
12: Pisze kolejny rozdział historii w barwach Warszawy.
10: Przyznał Karol Kłos, dla którego będzie to drugi sezon występów w projekcie.
1: Finał naszej akcji Miłość na Weekend. Oj, będą momenty. Radiowy Hyde Park z
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Niespokojny wieczór w Małopolsce. Po tragicznym wypadku na torach, utrudnienia na trasie do Krakowa. Trzylatek pogryziony przez psa. Ranne dziecko zabrane do szpitala przez LPR. W faktach też ważne przypomnienie. Chodzi o ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel i wielki wyczyn Macieja Rutkowskiego w Księdze Rekordów Guinnessa. W dalszym ciągu trwają utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Zakopane-Kraków. Jak podawaliśmy w faktach, w Rzozowie, w powiecie krakowskim, przed stacją kolejową, pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Nikt spośród 30 pasażerów nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają działania służb. Trzyletnie dziecko zostało pogryzione przez psa w małopolskich Maszkienicach w powiecie brzeskim. Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało trzylatka do szpitala. Wcześniej pomocy udzielali strażacy.
3: Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko z urazem twarzy przytomne zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.
2: Okoliczności tego zdarzenia bada policja. Iran rozważa możliwość udziału Europejczyków w rozminowywaniu cieśniny Ormus. Takie informacje przenosi serwis Bloomberg. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe z USA. Publicznie Iran wielokrotnie deklarował, że nie pozwoli innym państwom na udział w tych działaniach. Jednak podczas prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko, twierdzą dyplomaci zaznajomieni ze sprawą. Senat rozpoczyna jutro 3-dniowe posiedzenie. W porządku obrad jest głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie zajmą się też kolejnym wnioskiem prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek złożony w maju został odrzucony.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzania tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
5: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
2: Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Który moment najbardziej zapamiętasz?
7: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
6: Czy dziś byś to powtórzył?
7: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
6: No właśnie.
7: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sam myślisz, no może, czemu nie?
2: Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem. Prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy mu tego wyczynu. na koniec jeszcze doniesienia z kortów tenisowych. Maja Chwalińska przegrała Starią Gibson 5-7-1-6 w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto. Tym samym Polka żegna się z rozgrywkami w Kanadzie. Za niecałą godzinę meldujemy się z nowymi faktami RMF FM. W nich usłyszycie o rekrutacji na wyższe uczelnie w Łodzi. Dowiecie się, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosja znów uderzyła w Kijów. Rakiety wywołały pożary w dwóch dzielnicach ukraińskiej stolicy. Ekstremalne upały paraliżują energetykę w Europie. Rumunia wyłączyła jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Jednolite standardy opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Znowelizowana ustawa czeka na podpis prezydenta. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Moskwa przeprowadziła tej nocy kolejną falę ataków z użyciem pocisków balistycznych na ukraińską stolicę. W wyniku uderzeń zapaliły się magazyny w dwóch dzielnicach miasta. Ogień objął także 20-piętrowy budynek mieszkalny. Według sił powietrznych Ukrainy pociski nadleciały z co najmniej dwóch różnych kierunków. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę. Susza i rekordowo wysokie temperatury coraz mocniej uderzają w energetykę. W Rumunii niski poziom wody w Dunaju zmusił władze do wyłączenia jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje w korycie rzeki, by poprawić przepływ wody i zapewnić chłodzenie elektrowni. Podobne problemy z powodu upałów i niskiego stanu rzek występują także w innych krajach regionu. Jak mówił w radiu RMF24 Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
2: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, to faktycznie blackout może się pojawić.
3: Fakty istotne dla rodziców.
1: Jednolite wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, jeden standard opieki, ochrona wizerunku dzieci. To główne zmiany w projekcie ustawy o opiece nad najmłodszymi do lat 3, tłumaczy poseł Paweł Bliźniuk.
4: Publikowanie wizerunku dziecka przez żłobki, czy to publiczne, czy to prywatne, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
1: Zmiany będą dotyczyć również zasad żywienia dzieci w żłobkach. Mówi o tym wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
5: Mają być produkty bezpieczne, dopuszczone przez wszystkie instytucje na poziomie krajowym, bądź też regionalnym, bo mówimy też o sytuacjach związanych ze sanepidami na poziomie województw, dzięki czemu to będzie bezpieczne dla maluszków.
1: Znowelizowana ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Polski. A my znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historię ludzi, którzy podążają za pasją i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Dziś od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy na zachodzie kraju w województwie lubuskim. Regionalnych smaków będzie poszukiwać Magdalena Wojtań.
6: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No i jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia w Lubuskiem.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Minister finansów Andrzej Domański był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Przypominamy pierwszy fragment tej rozmowy.
7: Panie ministrze, to co z tym PIT-em? Będą zmiany? Nie będzie? Słyszeliśmy, że nawet pana partyjni koledzy mówią, że jest oczekiwanie i to od pana zależy, co się wydarzy.
8: Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. Zresztą w Ministerstwie Finansów zawsze takie prace dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
7: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
8: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg
7: podatkowy.
8: Jest oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się mniejsza.
7: To wszyscy wiemy, tego nie musi pan namówić. Ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że wprowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
8: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
7: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
8: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc no, muszę równoważyć dochody z wydatkami.
7: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną, i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
8: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
7: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
8: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
7: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
8: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
7: Naszych słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej, no, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
8: Tak,
7: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
8: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
7: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie
8: przysłowie. Wszystko robimy, aby tak było.
7: Nie chce pan powiedzieć, bo trwają prace, co z cenami, co z programami podatkowymi, to może co z TPN-em pan powie, bo wszyscy ministrowie, których pytamy o to, mówią, wszystko zależy od ministra Domańskiego. Minister Domański szuka pieniędzy. No więc szuka pan, prace trwają. Znalazł pan te pieniądze na CPN?
8: Oczywiście, te pieniądze, panie redaktorze, one zostały przez nasz rząd znalezione w zyskach potężnych, horrendalnych zyskach koncernów paliwowych.
7: Ale prezydent Nawrocki to już zawetował.
8: Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji, decyzji pana prezydenta Nawrockiego, widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych.
7: Panie ministrze, ale pan ma pełną świadomość, że to, że są takie ceny, jakie są, to za to spora część Polaków, nie mówię, że wszyscy, obciąża winą rząd, bo był CPN i go nie ma.
8: Nie, panie redaktorze, myślę, zresztą ostatnie badania pokazują, że jednak znacząca część Polaków za tę sytuację obciąża słusznie prezydenta Nawrockiego. Oczywiście pamiętajmy, że źródłem całej sytuacji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i nasz rząd, no przecież to ten konflikt doprowadził do tego, że
7: no
8: ceny
7: tak,
8: ropy...
7: Do tego nie ma sporu.
8: No nie, pan redaktor stwierdził, że rząd odpowiada za ceny, za wysokie ceny na stacjach paliw.
7: Powiedziałem, że nie ma CPN-u. To jest odpowiedzialność rządu, a nie, że wojnę wywołał do panie ministrze. No.
8: Przecież ceny ropy wzrosły z uwagi na sytuację w ciśnienie Ormus.
7: Tak, tylko
8: zgodzimy.
7: Że panie ministrze, to na to nie mamy wpływu. Znaczy ani pan, ani ja, ani polski rząd nie ma wpływu na Donalda Trumpa, ani na ajatollahów z Iranu, więc wszystko wskazuje na to, że to jeszcze może chwilę potrwać, bo słyszymy, że będzie atak, nie będzie. Ja się pytam o to, czy jest szansa na to, że rząd znajdzie inne niż te zawetowane przez prezydenta pieniądze na to, żeby program CPN wrócił.
8: Panie redaktorze, nasz rząd prowadził najdalej idący w Europie program wsparcia kierowców. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo.
7: Mam nadzieję,
8: że to jest fakt, z którym się
7: Zgadzamy się. Teraz, ale to jest czas przeszły. Ja się pytam teraz, o przyszłość.
8: My od samego początku mówiliśmy, że jest to program tymczasowy. My go wprowadzaliśmy, kiedy cena baryłki ropy wynosiła około 110-115 dolarów. Dziś ona wynosi około 80 dolarów.
7: Chyba, że akurat wzrośnie do 100, bo to się waha. Pan
8: może
7: wie,
8: też
7: oczywiście.
8: Spaść do 70. Nikt tego nie wie. Pan redaktor nie wie i ja tego nie wiem. To, co chcemy i to chcę jasno powiedzieć, to, że również od samego początku mówiliśmy, że ten program, on nie będzie sfinansowany z pieniędzy podatników. Nie będzie finansowany z pana podatków czy z pieniędzy naszych słuchaczy. Miał być sfinansowany z potężnych zysków, jakie dzisiaj odnoszą koncerny paliwowe. Prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków, zamiast po stronie podatników, stanął po stronie interesu koncernów paliwowych.
7: Czyli
8: to się zgodzimy.
7: To się zgodzimy, tylko krótko. Czy to znaczy, że ten program, nawet jeżeli baryłka ropy będzie kosztować z powrotem 105 albo 110 dolarów, nie wróci, a my będziemy płacić drogo za benzynę?
8: Tutaj premier Tusk też powiedział wyraźnie, że chcielibyśmy w sytuacji, gdyby ceny ropy na rynkach znowuż poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu. No na razie ceny ropy, widzieliśmy pewną deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na szczęście pospadały. Liczę, że za tym pójdą również niższe ceny na stacjach paliwowych.
7: Ale na kolonach na razie nie spadają. Powiedziałbym, te 8 zł to jest trochę mniej, trochę więcej. Zależy jeszcze, które paliwo tankuje. To nadal jest na większości stacji.
8: Panie redaktorze, mam wrażenie, że próbuje pan obciążyć rząd sytuacją na Bliskim Wschodzie i katastrofalną decyzją prezydenta.
7: Próbuję się dowiedzieć, czy rząd w sytuacji, w jakiej jest, to znaczy nie mając wpływu na decyzję Donalda Trumpa i Iranu i jak rozumiem nie mając wpływu na weto prezydenta, czy może coś jeszcze zrobić, żeby Polakom ułatwić życie? To jest to pytanie, które zadaję i sprawić, że choćby będą mogli spokojnie to nigdy nie, ale spokojniej wyjechać na wakacje.
8: Chciałbym, abyśmy takie dodatkowe środki mogli do budżetu pozyskać, ale widzę tylko jedno źródło. Mianowicie zyski koncernów paliwowych.
7: Bo wróci ta ustawa w takim razie, bo być może trzeba wysłać ją jeszcze raz do prezydenta.
8: Sytuacja jest oczywiście trudna w związku z tym całym sytuacją prawną. To pan redaktor wie o tym doskonale, że prezydent zdecydował się nie na weto, tylko na odesłanie ustawy
7: do Trybunału.
8: I odesłanie w każdym razie. Mówiąc wprost, ją przyblokował. I to czyni tę sytuację jeszcze bardziej wymagającą.
7: A nie można by, to tak zapytam czysto prawnie, nie można by napisać zupełnie nowej ustawy, dość podobnej, tylko bez tych zakwestionowanych przez prezydenta zapisów, albo trochę je obchodząc?
8: Będziemy pracować, jeżeli sytuacja na rynku ropy podążałaby w złą stronę, mówiąc wprost, gdyby ceny ropy szły do góry, to będziemy oczywiście szukać kolejnych rozwiązań.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu. Do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z szefem resortu finansów Andrzejem Domańskim wrócimy w Faktach za niecałą godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Zbliża się godzina druga, więc czas na fakty. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Ekstremalne upały na Węgrzech. Alert najwyższego stopnia przedłużony do końca tygodnia. Jesienią ma ruszyć budowa portu Polska. Nowe drogi i kolej mają ułatwić dojazd do lotniska. Kosmos pod ziemią, likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, ma powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Władze na Węgrzech przedłużyły najwyższy stopień alertu przed ekstremalnymi temperaturami do końca tygodnia. W najbliższych dniach termometry mogą pokazać tam nawet 42 stopnie Celsjusza. Fala upałów powoduje także problemy z dostawami wody i energii. Z powodu niskiego poziomu Dunaju ograniczono moc elektrowni jądrowej w Paksu, a część firm dobrowolnie zmniejszyła zużycie energii. Ochłodzenie ma nadejść dopiero pod koniec tygodnia. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Wypadek na Krajowej 82 w Lubelskiem. Trasa między Cycowem a Włodawą jest zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Kołacze. Tam jedna osoba została ranna. Kierowcy powinni korzystać z objazdu lokalnymi drogami przez Wytyczny, Lubowierz i potem na Kołacze. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. Co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
3: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
4: Siedzimy w głowie mętlik. Szkoda mi było to wszystko, co tu jest. Te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone. Trochę mi było szkoda.
2: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew SA, którzy protestowali przed zakładem. To jedna z niewielu takich firm w naszym kraju. Zakład może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
6: Te tereny huty Sędzimira kiedyś Metal przejął od miasta i nam dzierżawił tę halę. Od 94 dzierżawiliśmy tę halę aż do 1 sierpnia.
7: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Mitala. No i spotykamy się tutaj od 2 dni codziennie, protestując przeciwko tej decyzji.
8: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Mitala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu pracownicy zakładu. W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach ma powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Pomysłodawca, dr Tomasz Różek, twierdzi, że podziemne wyrobiska są idealnym miejscem do testowania kosmicznych technologii.
9: Dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy, po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos,